Christos, ne bešom te šmite šmisa utihenike, a ne bešete v Konstantinopolis ne bes našen te Efesos, ne beni oten deke os beništi av Antonios, ne besmi ava Pavli, ne bešom te svab ava Makari ne mnoširiti ero in Stavrovo, oros, benot ava Johannes Begomenos, ne benot ava bišos mirobin Telios, Bim lerit ente ben sotieren aga asos ne benot ava kerelos bimasonen beniot egomenos bishoy kamel kol

Ni potrešis, ni profitis, ni apostolus, ni refiois, ni evangelistis, ni martyrus, ni homologetis, ni omnivenenes, mi et avgocem.